vanenge vachitorwadziwa kuti ko zviri kuitwa ndezvipi izvi. Hakuna chinhu chinorwadza sekuti iwe wana hama yako chaiyo chaiyo yepedyo pedyo iri iyo yakalidha mashoko okukushora kuti zvipi zvatinoitirwa paya iyo zvinaiya.

Nye kuti vairwa nakadzi, so we just assume kuti mosva ndeyao. Pesu anotaura zvegender, munhu wese anofunga tutaura zvakadzi. Pesu anotaura zvefiles, munhu wese anofunga kurohwa kwevakadzi. Asi vari paruma kurohwa mudzimba umu. Stress dzoperera mubaubu. Angambova blame me musi kuvanzwa. Zvinhu zviri pachena zvazvisi kumbovanzwa.